77 77. Tjueseks, to, seks, femtifem, fem, fem. Sekstini, seks, ni. Ni. Tallet ni. 6. Tallet 6.